de gala, a de vren, sin rehm. Riliat, be seer, sin rehm. Wabloin, gakiri, sin rehm. Tridge, de hear, sin rehm.